0: Kore la sarema
1: Ayuni
0: gego la ichoria ndo lulalang
1: Nereje
0: wadwa na tita yota lulamro iroshi
1: Nanyo
0: na kaenye nye na

0: FM. Ena bore mayanata ane nkarna na ipotiki.
1: Ere maya.
0: E manyata na igwena renka jema. Eshe tuenta isere na dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.